0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nóżka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jan Wichrowski, Hamilton, Twoje radio. I niedziela. Gorąca ma być, przynajmniej tak zapowiadają, i pewnie taka jest. A my mamy dosyć ciekawą audycję. Ostatnią audycję z zespołem 2 plus 1. I chciałbym zaprezentować płytę Teatr na drodze. Tak prawdę powiedziawszy, to jest ostatnia dobra płyta tego zespołu. Później w latach 80., bo to jest płyta z 78 roku, w 80. latach zespół nie przejawiał tak dużego talentu jak wcześniej. Ja myślę, że to się wzięło stąd, że postanowili członkowie zespołu robić karierę w zachodnich Niemczech i dostosowali się do wymagań tamtejszych producentów muzycznych, co zresztą odczuwamy w polskiej muzyce do tej pory, że pod wpływem zachodnich producentów ta polska rozrywkowa muzyka jest w tej chwili po prostu tak niedobra, że aż się po prostu płakać chce. I podobnie rzecz się stała z zespołem 2 plus 1, który poszedł w całkowitą komercję i to taką złą, znaczy byle jaką, ale za to jakieś tam pieniądze w Niemczech Zachodnich, bo wtedy Niemcy były podzielone jeszcze, jakieś tam pieniądze zarabiali i cieszyli się pewną popularnością w tym kraju. Ale to zostawmy. W tym czasie zresztą szczerze mówiąc pojawiła się tak naprawdę w latach 80. jedna ciekawa, fajna piosenka. Może ją kiedyś zaprezentuję. Natomiast teraz chciałbym zaprezentować Teatr na drodze, który też jest jakąś tam całością. Na uwagę zasługuje jedna piosenka, która opowiada o miłości do aktora. Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, którą śpiewa dziewczyna, która wychodzi za mąż za chłopaka, którego tak naprawdę nie chce, bo ona marzy o tym związku z tym aktorem. I paradoksalnie niezwykłą jest rzeczą to, że w Polsce na weselach ta piosenka cieszyła się i cieszy się do tej pory ogromnym wzięciem i popularnością. A przecież jest zaprzeczeniem idei ślubu i związku męża i żony, tego, które ludzie zawierają. To taka dygresja. Ale zanim Państwo posłuchają 2 plus 1, proponuję, żebyśmy posłuchali wspólnie Krzysztofa Zanussiego i jego wspomnienia o wielkim, wielkim aktorze Tadeuszu Łomnickim. Więc tak, najpierw będzie Krzysztof Zanussi, a później zapowiem, odezwę się jeszcze, zapowiem zespół 2 plus 1.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Tadeusz Łomnicki. Nie sposób wspominać polskiego filmu i teatru, nie wspomniawszy Tadeusza Łomnickiego. No bo to był taki epokowy aktor, to aktor, który jakby wyznaczył najwyższy pułap jakby ambicji tego, co można zrobić, a jednocześnie był aktorem, chociażby tym zaskakującym, że on tylko istniał w transformacji, on się przemieniał. Natomiast taki, jaki był, był po prostu nierozpoznawalny na ulicy. Nikt nie podejrzewał, że jest aktorem. Ja miałem do czynienia z jego bratem, reżyserem. Swój jedyny chyba staż jako asystent reżysera odbyłem przy jego takim dokumentalnym filmie o Polsce. Natomiast, i to byli bardzo odmienni bracia, natomiast pan Tadeusz był bez wątpienia takim na samym szczycie naszego aktorstwa i to właściwie odkąd ja pamięcią sięgam. do przedstawień w Teatrze Narodowym jego niebywałego zupełnie Konrada, w którym grał wspaniale. I to było wszystko jednocześnie takim, no, w takiej tradycji głębokiego polskiego teatru jeszcze sięgającego Schillera, sięgającego przedwojnia. No i potem przyszła ta druga kariera, troszkę później.

wszystkie panny mogły się w nim zakochać, tylko dlatego, że był tak niebywale wzruszający w swojej skromności, w tym, że pan Wołodyjowski właśnie był niewielkiego wzrostu, cierpiał z tego powodu, ale świetnie władał szablą. Co też i Łomnickiemu się udało, bo on był perfekcjonistą, jak coś robił, robił zawsze świetnie. I w filmie, jak się fechtuje, no to widać, że potrafi. Kiedy go zabrakło w ostatnim wcieleniu sienkiewiczowskiej trylogii, to znaczy w Ogniem i Mieczem, to jednak już pan Zamachowski w fechtunku takiego wrażenia jak Łomnicki nie robi, chociaż był stosunkowo od Łomnickiego, chyba grając tę rolę, i młodszy, i może nawet sprawniejszy fizycznie, ale Łomnicki, jak się do czegoś dotknął, to robił to zawsze perfekcyjnie. I ja dość długo nie miałem pomysłu, cóż ja bym mógł zaoferować Łomnickiemu. On był rzeczywiście aktorem trudnym do obsadzenia, bo tak na pierwszy rzut oka wyglądał jak taki sobie Jederman, taki przeciętny człowiek. No ale jak tylko się mu było przyjrzeć, jak się zobaczyło jego błysk w jego oku, te niesłychane pomruki, które wydawał, tą melodię, którą potrafił sobie narzucić, to wtedy się okazywały otchłanie głębi, jakby on był wtedy porywający. Znałem jego ówczesną żonę, która była też bliska teatru, a myśmy razem z kolei znali się z filmów amatorskich. No a potem w związku z filmem Kontrakt sięgnąłem do pana Tadeusza, wcale nie w pierwszej kolejności zresztą, dlatego że trzech innych wielkich aktorów, z którymi byłem jakoś tam, no wydawało mi się, z dwoma przynajmniej troszkę zaprzyjaźniony, odmówiło mi roli. Ja chciałem, żeby to zagrał Jan Świderski, który już grał u mnie poprzednio, i on odmówił. I odmówił także pan Łapicki i potem odmówił Holubek. Byłem tym szalenie dotknięty, a oni powiedzieli, że ten film może być użyty przez władzę jako taki film antyinteligencki, bo ona pokazuje, tak było to w scenariuszu i taki był mój zamiar, no pewne skorumpowanie starej inteligencji, która idzie już na kompromisy. Lekarz na wysokim stanowisku, który przyjmuje łapówki, podlizuje się tej władzy i w zamian czerpie z tego korzyści. W takim nastroju już przedsolidarnościowym tych trzech wielkich aktorów miało wątpliwość, czy w tym filmie trzeba uczestniczyć. No i wtedy zwróciłem się do Łomnickiego. Oczywiście to była artystycznie równie wielka szansa. A Łomnicki, który wtedy był członkiem KC i był w środowisku dość źle odbierany jako współpracownik władzy, powiedział to, ja jestem gotów to opowiedzieć, ja jestem sam przykładem tego, o czym ten film opowiada. I z niesłychanym takim samokrytycyzmem powiedział, mogę to zagrać, bo gram coś podobnego w życiu. No, a teraz te słowa się przełożyły dosłownie na realia, ponieważ w trakcie, kiedy kręciliśmy Kontrakt, było plenum KC. I na tym plenum występował Łomnicki. I musiał z naszego planu prosto jechać do sali kongresowej i wymknął się w kostiumie do filmu, który był świetnie skrojonym garniturem i znakomitym krawatem, który przywiozła Anna Szepard-Biedrzycka prosto z Londynu, żeby moja postać filmowa była rzeczywiście ubrana z taką światową elegancją. I teraz ta światowa elegancja powędrowała na plenum KC i myśmy wieczorem w telewizorach oglądali naszego aktora w naszym filmowym kostiumie, który no zdecydowanie górował elegancją nad resztką członków Komitetu Centralnego, ale oczywiście współpracownicy filmowie byli wściekli, mówiąc, że nie po tośmy zabezpieczyli takie piękne kostiumy, żeby on je nam przedstawiał w telewizji na plenum KC. I następnego dnia po zdjęciach natychmiast krawat i garnitur zostały schowane głęboko, żeby przypadkiem aktor nie wymknął się w tym kostiumie i nie pokazał znowu na partyjnej imprezie. No, takie były drobiazgi. Natomiast w samych zdjęciach to było coś bardzo dla mnie przejmującego, bo Łomnicki miał wielki taki samokrytycyzm i zdawał sobie sprawę, że jego wybór

0: polityczny no jest co najmniej, powiem, wątpliwy i że on jest beneficjentem, który zresztą czuł się oszukany, bo będąc tym członkiem partii, w telewizji w czasie zwyżek cen na żywność, kiedy wybuchły te wydarzenia w Radomiu, on w telewizji przekonywał, że te zwyżki są absolutnie konieczne, że musi być podwyżka cen, bo inaczej kraj się załamie i dwa dni później rząd się z tych podwyżek wycofał, a on został no, jako człowiek pozbawiony wiarygodności, no bo przekonywał ten człowiek z wielkiego miasta, tych robotników w Radomiu, że inaczej być nie może, bo okazało się, że może i że to wcale nie była prawda. Więc był zgorzniały, mówiąc prawdę, też nie był takim człowiekiem, który by się entuzjazmował rolą, którą w życiu przyszło mu zagrać i z wielką radością w stanie wojennym odciął się od tego wszystkiego, także naprawił swoją reputację. Niestety nie zdołał już zagrać tego króla Lira, którego sobie obiecywał, bo te napięcia, które już i tak nadwyrężyły jego serce, on już poprzednio był poważnie leczony, wiem, że jakieś poważne zabiegi odbywały się w Szwajcarii i że był człowiekiem, który przy takich namiętnościach szalonych, które nim szarpały, no nie miał tego serca w idealnym stanie. I jak słyszałem, tak na próbach generalnych, podejrzewam w Poznaniu, no serce odmówiło posłuszeństwa. A ja myślę o nim ciągle jako o człowieku dramatycznym, uwikłanym, ale w gruncie rzeczy, no bardzo trudnym charakterze, to nie ma wątpliwości, ale tak jakby widzę w nim taki jakiś błysk jasności, że on jednak czegoś dobrego chciał w głębi duszy. Oczywiście chciał wiele dobrego dla siebie, ale nie był człowiekiem ani podłym, ani perfidnym, ani takim karierowiczem, jakim go niektórzy chcą przedstawić. To chyba wszystko niesprawiedliwe. To był wszystkim geniusz sceny, a poza tym, że wszystko potrafił zagrać i co zagrał, zagrał genialnie, to jeszcze był takim człowiekiem, no chyba żywej duszy, który ciągle szukał, ciągle się przymierzał, ciągle kombinował w jakiś sposób, jak to życie rozegrać poza sztuką, w której no jakby działał bezbłędnie, bo ja nie pamiętam jego nieudanej roli i chyba nie słyszałem o żadnej.
1: Trudno nie zgodzić się z Krzysztofem Zanussim. Tadeusz Łomnicki był wielkim aktorem. Ja pamiętam jego wspaniałe kreacje w Teatrze Telewizji. Byłem też w Teatrze Narodowym. Pamiętam jego kreacje Arturo Uy, Bertolta Brechta. Niezwykła kreacja. Także wielki aktor i warto o nim wspominać. Wracamy do zespołu 2 plus 1 i do jego czwartego studyjnego albumu, czyli Teatru na Drodze. Był to troszkę łatwiejsza w odbiorze muzyki pop-folk po bardzo takim trudnym albumie Aktor, który kiedyś Państwu prezentowałem. Teksty piosenek napisali Marek Dutkiewicz, Andrzej Modzieliński, Ernest Bryl i Wojciech Młynarski. Ciekawostką może być to, że na płycie pojawił się gościnnie Czesław Niemen, śpiewając w duecie z Elżbietą Tmoch balladę łomżyńską, kompozycję Czesława Niemena. Płyta okazała się sukcesem, podobnie jak poprzednie wydawnictwa zespołu. Zawierała największy w karierze hit 2 plus 1, o którym już mówiłem, pod tytułem Windą do nieba. Zespół promował album, występując latem 1978 roku na festiwalu w Sopocie, gdzie zdobył pierwsze miejsce za wykonanie właśnie tego utworu. Nakręcono też promocyjny film muzyczny pod tym samym tytułem i inne piosenki z płyty, które stały się przebojami, to Ding Dong, Romanse za grosz, California Mon Amour, również nagrana w języku hiszpańskim w 1979 roku. W 2001 roku wydano reedycję albumu na płycie kompaktowej. Od wielu lat krążek ten nie jest wznawiany, dlatego stał się wśród fanów okazem unikatowym. Ja Państwu prezentuję nagranie z płyty winylowej, którą posiadam. Tutaj na półce wziąłem z półki i nagrałem do komputera. I jeżeli są jakieś trzaski, to proszę wybaczyć. Nowa płyta była wielokrotnie grana w Polsce. To Boże, no ma 48 lat, proszę Państwa. Tak, to jest niesamowite, jak ten czas leci. Także posłuchajmy zespołu 2+1 i teatru na drodze.

Mam nadzieję, że wysłuchanie tej płyty również Państwu sprawiło dużą przyjemność, bo mnie, mimo że ją słyszałem dzisiaj drugi raz, to z ogromną przyjemnością jej wysłuchałem. Ciekawostką jeszcze jest to, że w nagraniu brał udział, wtedy grał w zespole Zbigniew Hołdys, który kilka lat później założył swój własny zespół i zrobił sporą z nim karierę. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają. No ale to już jest taka właśnie ciekawostka. Ja jeszcze jest jedna piosenka, którą chciałbym Państwu zaprezentować. Jedna, której nigdy Państwu nie zaprezentuję, a która jest moją ulubioną piosenką zespołu 2+1, o tym, jak kiełbaski skwierczą na Centralnym, u wedla styknie czekolada, nikt o wiosnę nie zapyta, nikt o wiośnie nie zagada. Taka była piosenka i niestety ona została w archiwum rozgłośni harcerskim i została zgubiona i nigdzie nie można jej znaleźć. Nikt jej nie nadaje, nikt jej nie ma, po prostu została zniszczona. Przykre, no ale takie jest życie, widocznie. A jedną piosenkę to kiedyś przy okazji Państwu zaprezentuję z tych późniejszych, które 2+1 nagrało, ale to na razie rozstajemy się z zespołem 2+1. Za tydzień będzie muzyka wakacyjna. No ale to już posłuchają Państwo za tydzień. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia. Dobrej niedzieli. Wieczoru w zasadzie. I dobrego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Audycję przygotował Jan Wichrowski.